Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
3: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, o poranku. Przed mikrofonem Monika Kowalewicz. Jest jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia temperatury mają się rozkręcić i znów w prognozach powyżej 20 stopni. Takie warunki jeszcze jutro mają z nami pozostawać, od piątku już w prognozach ochłodzenie. Na razie jednak w Zamościu przeważają też chmury słoneczne.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22,000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Starą karetkę, która uległa wypadkowi, zastąpił nowoczesny ambulans. Pojazd trafił do zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Teratynie.
4: W pełni wyposażona, bardzo nowoczesny sprzęt, pozwala utrzymać przy życiu pacjenta.
1: Mówi Arkadiusz Bratkowski, dyrektor szpitala w Chrubieszowie. Placówka ma we flocie 5 karetek zakup nowej, wsparł wojewoda lubelski. Od jutra do soboty będzie można w Zamościu przebadać wzrok za darmo. W ramach akcji na Światowy Dzień Wzroku przy Grodzkiej 5 prowadzone będą przesiewowe badania. Szczegóły sprawdźcie na miejskim Facebooku.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: No i hej, no i cześć, no i środa. Dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze, co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie, co widziałem.
6: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
5: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
6: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na jaskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
7: Idę obudzić Jankiego.

0: Byłem.
1: Ja bardzo, bardzo dawno temu.
2: Obok przechodził.
0: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
1: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
1: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
0: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
1: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
0: Patrz, już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo, halo.
1: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
0: To
1: naprawdę, nie na herbatę, tylko na kawę, przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pyta. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
2: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
2: Mhm. Ja dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie. No
3: to było Maryli Rodowicz, co?
2: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
0: No i tak.
2: No.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
2: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
1: Pizza. Tak. No. Kojarzę, ale księżula nie.
2: A wiecie, ile to ma kalorii?
3: 1700!
0: Nie, nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście, dobra. Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
3: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: No, ale jest pytanie, no.
3: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O!
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
2: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko komplet. Tak.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj Elska, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Gdzie niegdzie na Zamojszczyźnie mogą się jeszcze utrzymywać lokalne zamglenia. Uważajcie za kółkiem. Ruch pojazdów w ścisłym centrum Zamościa dopiero będzie się rozkręcać. Pamiętajcie o remoncie ulicy Pełowiaków. Wyłączona jest z ruchu od ronda przy cmentarzu do Przemysłowej. Mamy objazdy. Inaczej jeździ też komunikacja miejska.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
17: SK Sport News.
16: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
18: Jankes. Gama i Wiktor.
19: Jankes, Gama i Wiktor.
18: Radio SK.
20: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
21: No nie widziałam, ale ekstra.
20: Ale po co mu kopcie, że on z kasą wszystko się zgadza, no?
22: To jest taka tradycja. 1000 złotych w kopercie to najlepszy prezent.
21: Dzień dobry, wam mówimy oczywiście.
23: Proszę bardzo, Kamcia, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 złotych.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O, pięknie.
0: Naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
1: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
2: Nie wiem,
1: zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
1: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
2: Naprawdę?
0: A tam wchodzi do łazienki, a tam kot.
2: No i kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
3: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
1: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
2: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
4: Reklama. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
11: I po reklamie.

0: A o czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał.
2: SK budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to są usłyszenia. To pan,
1: słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serduszka.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj
0: się. Ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama, to nie. Żona Kaka.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka...
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba. Sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy to.
0: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę. No i za chwilę newsy Westce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
1: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, żeby było tańsze.
0: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
0: To jest... Jankes, Kama.
3: I Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Ruch na największych zamojskich ulicach i krzyżówkach powoli nam się nasila. Trudności napotkacie już w rejonie remontowanej Pełowiaków, na Kilińskiego, Wyszyńskiego, 11 listopada czy Wojska Polskiego. Trudności też na dojeździe do ronda na Powiatowej, a na trasach regionu policyjne kontrole. Temperatura powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
3: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
2: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz, będzie jeszcze jeden przetarg na przebudowę ronda u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamojskiego i Odrodzenia w Zamościu. Większość złożonych ofert przekraczała budżet. Jedyna, która się zmieściła, została odrzucona. Miasto zapowiada kolejne postępowanie. Całość ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego oddało szpik dzięki DKMS. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie ponad 100 tysięcy osób.
4: Najczęściej oddajemy komórki macierzyste z krwi obwodowej.
1: Tłumaczy Grzegorz Hensler z lubelskiego oddziału DKMS. Jak zostać dawcą, sprawdźcie na stronie fundacji.
0: Jankę, Kama i Wiktor.
5: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
6: To jeszcze tatka brakuje.
5: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
7: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
5: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02. Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
8: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak, prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
2: No. Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW.
2: To nie jest różowa wielka BMW.
1: A, Mercedes.
2: Ale to jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomar...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Jankes, Jankes, dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Podpowiedzi? Podpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, lotki, lotki, dart.

0: Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
1: Ale masz chociaż buziaka.
2: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
0: Stała w plecy.
2: Halo?
1: Dzień halo? Dobry.
0: Super. Dzień dobry, do Eska, lecimy z dwójeczką.
1: Drugie.
2: Powiedz Gibraltar.
3: Gibraltar.
1: Dobrze. Rada języka polskiego lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się... Puka!
0: Jesteś?
2: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
4: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarcie. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
4: Oczywiście, jak najbardziej.
5: Czy zna pan kogoś, wszyscy kto są. Jest homo sapiens?
1: Dobrze. Pełna tolerancja
2: a
1: dla homo sapiens.
2: Co mówi dżem po otwarciu słoika?
4: Dżem dobry.
1: A jaki dobry rozmiar ma nasze radio?
4: Najlepsze.
2: Czyli radio?
4: Eska.
2: Jest!
0: Dobra, lewo, siódmo, dotknęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
4: No nie wierzę.
2: I tym oto sposobem my ci dajemy 7 stóp do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
4: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
2: No to
4: ale są... dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
2: No, God!
6: Siódme wygrywa w Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam na ciebie piąte. To mam na ciebie piąte, będzie łatwiej. Łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
7: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Coraz więcej pojazdów i pieszych na wysokości zamojskich szkół. Zachowajcie tam dużo ostrożności. Uwaga na rowerzystów. Ci jeszcze w regionie się pojawiają, bo i warunki mają sprzyjać. W ciągu dnia w prognozach powyżej 20 stopni na termometrach, przewaga chwil słonecznych, a warunki biometeo bez wpływu na samopoczucie.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 7.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
13: Sport News.
15: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie, ciach, na pół przecięty.
19: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
18: Czy państwo to było kichnięcie w środku, tak zwane? Na zdrowie!
0: Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę.
18: Ale też w środku.
12: Tutaj pokażę.
18: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Mm-hmm. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian Uczestnik jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być. Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
14: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, czy może ci do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak, w telefonie.
5: Dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No my nie, będziemy z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który ja
5: ale potem, podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę, nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdzieby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej o największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot doga tym razem, dobrze.
0: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W ścisłym centrum Zamościa ruch pojazdów utrudniony, wszystko przez remont ulicy Peowiaków. Objazdy dla aut mamy przez prostą 11 listopada Kilińskiego, strony Przemysłowej i Piłsudskiego, a na rozkładach MZK sprawdźcie, jak jeździ komunikacja miejska. Temperatura rośnie w prognozach dziś 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
3: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
2: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
2: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Palenie liści, trawy i gałęzi w ogrodzie lub na działce to ryzyko mandatu. Sprawa może nawet trafić do sądu. Strażacy ostrzegają zamościan i rekomendują kompostowanie jako sposób na pozbycie się liści i użyźnienie gleby.
5: Zdecydowanie apelujemy o to, żeby zachować szczególną ostrożność.
1: Mówi kapitan Tomasz Stachyra z Wojewódzkiej Straży w Lublinie. Śmieci powinny zaś trafiać do pojemników na odpady. Na Akademii Zamojskiej dziś uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Będą uroczystości na dziedzińcu historycznej Akademii. O 11:00 rozpocznie je msza w kościele rektoralnym.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
9: Jak to najgorsze?
8: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
9: Rzeczywiście...
8: Tak zostałem wychowany.
9: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
8: No ze trzeci, czwarty rok.
9: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie wierzę. Kama, musimy porobić te statystykę, wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
8: No jak można kochać wannę?
10: Jeżeli dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
9: Ja wanna. Ty prysznic.
8: Ja prysznic.
9: Kama,
8: no.
9: Kama wanna.
10: Ja wszystko naraz.
8: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
9: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664.
10: 402.
9: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664400.
8: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: 5 minut po godzinie 8, Radio SK w środę, w pół do piątku, 7 października,
1: oni
0: super.
1: Oni śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
0: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: Weźmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Dzień dobry, tu linie lotnicze.
4: Mm-hmm.

0: Polska Skyline.
1: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
2: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
1: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
3: Nie wiadomo tego do samego końca.
4: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
3: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
4: Okej.
2: Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
2: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
2: To akurat idealnie dla Jankysika.
3: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet, odlot i fizjoterapeuci.
4: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
3: Hotelowym
5: podczas
3: pokoju.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
3: Naprawdę?
4: Nie, wiesz, tak. Że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
1: Ja wygram!
2: No ja już
4: ja nie zabieram walizki, ja już nie... Ty sobie przegrałaś
2: już? Przegrałam.
4: A, kama kosmetyki bierze, okej.
3: Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
4: Boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
2: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
4: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
4: Zabieramy cię na odlot Świdle-Tajno!
2: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
3: Tak jest.
2: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
2: Ściany opowiadają.
5: O kurczę.
3: Tak zabrzmiało trochę groźnie.
2: Jak hieroglify.
4: A, to u mnie na osiedlu.
7: Ściśle tajne. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Hrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
4: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to... A,
2: u ciebie widziałem, ale u ciebie... Egipt pasuje jak ulał.
3: J plus K równa się WNM.

0: Ja wiem.
1: Będzie tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
2: Gdzie to będzie?
1: Po pierwsze, wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka królów.
3: Zakończyła się królewska legenda. Aha, można się patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
1: Że na ścianach jest historia.
2: Można coś tam z nich wyczytać.
3: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No zobacz, no królewska legenda, tak. No bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
2: Turcja? Też mi tu pachnie Turcją.
1: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
3: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Zdecydowanie powyżej 20 stopni dziś i jeszcze jutro prognozują dla Zamościa synoptycy od piątku ochłodzenie. Słoneczne chwile mają z nami właśnie do piątku pozostać, w sobotę więcej chmur, a pod koniec tygodnia może zrobić się deszczowo. Biomet bez większego wpływu na samopoczucie, ale uwaga za kółkiem.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Tatra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada, a trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
11: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
12: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
10: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
13: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: w tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Kama na ochotniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news. No.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Musimy. 2/3 mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn,
0: ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
11: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Ura! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, nie, nie, nie. No
0: uwaga,
1: dobra.
0: Mam, uważajcie, gotowi?
1: Opowiada, dobra.
0: Proszę bardzo, co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany.
3: I co? Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy,
2: ale faktycznie dzisiaj z okazji dnia wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja nie wanna. Wanna!
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
4: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się
2: wszyscy. Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna, bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica, jutro o 6 rano, zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Na trasach Zamojszczyzny policyjne pomiary i kontrole. Kierowcy, uwaga za kółkiem, by nie posypały się mandaty. A w samym centrum Zamościa wzmożony ruch i trudności związane z remontem ulicy Pełowiaków. W prognozach na dziś przewaga chwil słonecznych, do tego na termometrach powyżej 20 stopni w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
3: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
2: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
4: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
2: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Zamojskie Psoni ma nowy pojazd do przewozu podopiecznych. Wóz ma 21 miejsc, w tym jedno dla osoby na wózku.
5: I wszyscy rodzice mają samochody, żeby ta młodzież mogła dotrzeć do nas, do placówki.
1: Mówi Jadwiga Strąkie z Zamojskiego Psoni Koło. Bus już wozi na zajęcia 45 uczestników terapii zajęciowej z Zamościa i powiatu. Było o zasadach postępowania w przypadku ataków z powietrza i syrenach alarmowych. Samorządy i szkoły powiatu zamojskiego szkolą się na wypadek zagrożeń. Zamojscy strażacy instruowali wczoraj o reagowaniu wójtów i burmistrzów okolicznych samorządów, a także dyrektorów szkół.
6: Stała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Cascada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: I po reklamie.

0: Новость от Майли Сайрус, Persuade на Радио СК. 22 минуты до godziny 10. Замышлилам się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dziś jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrzew zmieniło nazwę na Aldrzew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrzew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrzew, dawniej Węglodrzew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
6: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces, od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B, obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
7: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak.
10: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Maksymalna temperatura prognozowana na dziś w Zamościu to okolice 22 stopni. W ciągu dnia przed nami takie wartości. Również jutro ciepło i słonecznie, na Zamojszczyźnie nawet do 24. W prognozach od piątku już ochłodzenie, więcej chmur, no i szanse na opady.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
18: Pracujący na
0: miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
17: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
17: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
18: SK Zamość News.
19: I Monika Kowalewicz, ruszyła kampania Dzieciństwo bez przemocy. Tym razem służby i instytucje z regionu zwracają uwagę na przemoc psychiczną.
20: Świadome wychowanie potrafi kształtować postawy bez przemocy.
19: Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Na stronie kampanii udostępniono materiały edukacyjne, lekcje online oraz webinary dla rodziców i nauczycieli. Potrwa do 19 listopada. Kończy się czas na zgłoszenia do udziału w szkoleniu dotyczącym unijnych dotacji i pożyczek dla firm. Zamościanie jeszcze dziś mogą się zapisywać. Spotkanie o środkach na biznes z programu Fundusze Unijne w piątek o 10 w Zamojskim Ratuszu.
21: 2 minuty po godzinie 10. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na eskowym Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wescy.

0: Poza tobą nic i Litka na antenie radiańska. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to by byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo, Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
3: I po reklamie.

Codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca. To jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Signore e signori, mam ważną informację. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
3: I po reklamie.

0: Rozstał się hit. Solo, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Wartości na słupkach rtęci zamojskich termometrów pną się konsekwentnie w stronę 20 stopni do 22 maksymalnie. Mamy dziś w prognozach, słońce powinno na niebie nad regionem zdecydowanie przeważać, do tego korzystny biometr i stabilne ciśnienie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Minęła 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
19: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
18: a według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
0: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
18: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
15: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
18: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
20: SK Zamość. Na czasie.
21: I Monika Kowalewicz. Gorące rytmy na coraz chłodniejsze popołudnia i wieczory proponuje Zamojski Dom Kultury. 15 października kolejne zajęcia z tanga argentyńskiego dla starszej młodzieży. Wpadać można zarówno solo, jak i w parach. Dwa dni później młodzież podszkoli się z salsy. Udział jest darmowy, ale trzeba się zapisać. Spotkania w Wytwórni Kultury w Zaku. W Zamościu ruszyły Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w brydżu sportowym. Ponad 50 brydżystów walczy o mistrzowskie tytuły w turniejach par, ale też drużynowym czy indywidualnym. Ogólnopolskie zmagania potrwają do soboty.
22: 11 jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Hej, hej, to Biuro Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń.

0: Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
9: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
12: I po reklamie.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.
14: 1, 2, 3.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatea, teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznane na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się weste. Można zagłosować przy okazji wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
2: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak.
1: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenie dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Weekend przyniesie na Zamojszczyznę zdecydowane ochłodzenie, szanse na opady i dużą porcję chmur, ale jeszcze do jutra w Grodzie Hetmana cieszymy się dużą porcją chwil słonecznych. Na termometrach dziś do 22 stopni, jutro nawet 24, zapowiadają synoptycy. Warunki biometeo są neutralne.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle, czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
12: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
13: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
11: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
14: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
11: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
8: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz. Zamościanie mogą zauważyć w najbliższych dniach większą obecność wojsk i wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Terytorialsi zapowiadają ćwiczenia. Główna ich część od jutra odbywać się będzie na obiektach szkoleniowych, ale w weekend mundurowi ruszą też w teren. W powiecie zamojskim w miejscowościach średnie, duże, Nielisz, Płoskie i Miączyn. Na stronie Zamojskiego Ratusza sprawdzić można zwycięskie projekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Zamościa. Decydowali także mieszkańcy Biłgoraja. Najwięcej głosów oddano na zadanie poświęcone bezpieczeństwu pieszych. Będzie budowa traktu pieszego wokół Zalewu Bojary.
16: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12:01, a wy jesteście już grają.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym Messengerze. Są takie dni. Nie ma co tam przed nimi uciekać. Przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber. My Body Isn't Ready. A później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. To promocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Hrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi.

0: najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
4: I po reklamie.

0: Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
2: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
11: Dzień dobry. Śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza. Nowy punkt na Starówce. Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
12: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
2: I po reklamie.
13: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
3: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Słoneczne chwile przeważają w regionie i jeszcze jutro będą nam towarzyszyć do 22 stopni dziś na termometrach w Zamościu. Do tego szans na opady raczej nie mamy. Pojawiają się w prognozach dopiero w okolicy piątku. No i na weekend synoptycy prognozują nam też zdecydowane ochłodzenie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
16: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
17: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
16: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
17: Tak, to jest uczeń tej placówki.
16: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
18: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
16: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
15: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Cagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii.
19: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
15: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
10: SK Zamość. Na czasie.
12: I Monika Kowalewicz poruszył tematy, które dzielą pokolenia. Nauczył się wzmacniać odporność psychiczną, ale też otwierać się na perspektywę drugiego człowieka. Takie możliwości daje uczestnikom krąg wielopokoleniowy. Jutro w Wytwórni Kultury w Zaku pierwsze takie spotkanie. Kierowane jest do młodzieży szkół średnich, ich opiekunów, rodziców oraz dziadków. Szekspir nie pisał po polsku. Przypomina o tym księżnica Zamojska i zaprasza na spotkanie z tłumaczem i literaturoznawcą Jakubem Kornhauserem. Będzie o przykładach obcojęzycznych autorów związanymi z tym problemami i wyzwaniami. Wydarzenie w piątek o 16 w Zamojskiej Bibliotece.
20: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem. Posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
7: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado, jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy, na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane, czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
20: O tej porze na natężenie ruchu w Zamościu mocno jeszcze nie narzekamy, popołudniowy szczyt dopiero przed nami, ale przypomnę, że przez remont ulicy Poowiaków jeździcie objazdem przez prostą 11 listopada Kilińskiego w stronę Piłsudskiego. W nocy temperatura w regionie ma spaść w okolice 6 stopni.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
21: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
22: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
23: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
22: Tak, to jest uczeń tej placówki.
21: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
0: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
21: Mówił poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiok. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
1: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
21: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Trzy osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
2: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
21: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
18: SK Zamość. Na czasie.
24: I Monika Kowalewicz. Szykują się sportowe emocje na zamojskim Osirze. W sobotę 5. kolejka spotkań Ligi Centralnej Piłki Ręcznej. Mężczyzn szczypiorniści zamojskiej Padwy podejmą przed własną publicznością ekipę AZS AWF Biała Podlaska. Pierwszy gwizdek tego meczu o 19. Do pokonania będzie około 30-kilometrowa trasa leśnymi szlakami ziemi biłgorajskiej. Przed nami jesienny rajd rowerowy. Do 16 października można się zapisywać. Wyjazd spod biłgorajskiego Osiru na trasie m.in. Źródełka i Głuszcowy Szlak. A na koniec coś na ząb i lasowanie rowerowych gadżetów. Wszystko to 18 października.
25: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski. Witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się

ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio. Gminna 49. Znajdziesz nas też w Krubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio. Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja. Prawo jazdy taniej tylko w Cabrio. I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Mena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. I już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westy, za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: I po reklamie.

0: Loner i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach was zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sointa i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Ruch pojazdów w ścisłym centrum Zamościa powoli się nasila. Uwaga także na pieszych, na rowerzystów oraz osoby podróżujące na elektrycznych hulajnogach, a na trasach regionu możliwe policyjne pomiary i kontrole. W nocy temperatura spadnie poniżej 10 stopni, na jutro w prognozach uwaga 24.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
19: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
20: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
19: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
18: A mieszkańcy są w szoku.
0: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
15: Bardzo straszne. No, w całej Polsce się to rozprzestrzenia.
18: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
21: SK Zamość News.
22: I Monika Kowalewicz. Do zobaczenia będą świeże okazy jadalne, niejadalne oraz trujące prosto z lasu. Zamojski Sanepid zaprasza na wystawę grzybów.
23: Możliwość zobaczenia wielu gatunków, porównania.
22: Mówi Anna Dziuba z Zamojskiego Sanepidu. Będą też porady grzyboznawców. Wystawa jutro od 9 do 14. Prawie 300 tysięcy złotych kosztować ma gruntowna modernizacja Zamojskiego Sztucznego Lodowiska. Realizacją zajmie się śląska firma, będzie zupełnie nowe podłoże mrożące oraz nowe bandy. Całość ma być gotowa do końca listopada, by na sezon miejska ślizgawka wróciła na rynek wielki.
21: Sońta i Goroście, czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie kochani, 2:15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Cenie Cinek?
25: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
24: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co dziecinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Korościel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Korościel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was odzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: to nie... ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt dla Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha
4: to
3: i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Monika, jak odpowiesz, to wygrasz, mimo starań ogromnych...

0: Teusza, twoja kategoria. Zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
1: Mogę kiedy indziej?
2: Brawo, to jest dobra odpowiedź.
0: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
1: Torba.
0: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukiereczki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
3: Trzymajcie się, pa.
0: Pa.
4: Państwa miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
11: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut, godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, Marcin, poczekaj, chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie.
0: Tak? Dlatego podjęliśmy decyzję, że nie zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: i właśnie dlatego nie, teraz Michał, zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo.

0: I swear, just like a pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli jest co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka tego, co czym w szybę stuka.
1: Nie, nie sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
14: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Body i Tough Flow w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków,
1: nie? Nie tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę news.
1: Okej, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
4: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
5: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
3: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: W piątku w Zamościu zdecydowane ochłodzenie, ale zanim te niższe temperatury do nas dotrą, to jutro jeszcze niemal letnie podmuchy w Zamościu, w prognozach okolice 24 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Uważajcie za kółkiem, ruch w centrum Zamościa mamy teraz intensywny.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
13: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
12: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
14: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka.
0: rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
12: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital, sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
14: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
12: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
15: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
12: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
16: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz pokonuje ponad 200 km każdego dnia. Zupełnie nowy bus wozi już podopiecznych zamojskiego Psoni koło zakup pojazdów z paru PFRON.
18: Jest zamontowana winda do transportu osób na wózku.
17: Mówi Konrad Małecki z warsztatów terapii zajęciowej przy zamojskim Psoni. Bus ma 21 miejsc, w tym jedno dla osoby na wózku. To ostatnie już godziny, by zgłosić chęć udziału w certyfikacji marki Roztocze. Kończy się nabór dla branży turystycznej oraz właścicieli i zarządców atrakcji z regionu. Dzięki certyfikacji mogą pogłębiać współpracę, promować się i przyciągać turystów.
19: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
20: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
21: i Marcin Sońta.
20: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują tę pizzę, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Liwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? No. Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie pół buty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Let's
8: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego, czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami Marcin. Witamy cię, Marcin.
2: Witam serdecznie.
0: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
2: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
0: A po co?
2: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest w countryside era, tak? Jego? Czyli jasne. Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
2: Może można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka, sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
3: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
2: Nie ma.
3: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl, co ty na to?
2: Jestem za.
3: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
2: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, okay, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
2: Dzięki wielkie.
3: A, wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
19: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
20: i praktyka.
22: W teorii, jak szukasz

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej tup, tup, tup, tup, tup w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhouse. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhouse.pl.
13: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Remont ulicy Tołowiaków w Zamościu generuje spore utrudnienia w centrum miasta. Przypomnę, objazdy macie przez prostą 11 listopada Kilińskiego w stronę Przemysłowej i Piłsudskiego. Uwaga na pieszych i na rowerzystów, także na trasach regionu. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. A tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
2: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
4: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży.
0: Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
17: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
0: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastianem.
20: Gdyby była możliwość 20 lat, prosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, prosiłbym o 30 lat.
0: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
21: SK Zamość News.
22: I Monika Kowalewicz. Zamojski ratusz zapowiada remont mostu przy Bramie Szczebrzeskiej. Do 20 października trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji i kosztorysy zadania. Potem dopiero planowane będą tam prace. Biłgorajski ZUS szykuje szkolenie dotyczące wypadków przy pracy. Eksperci czekają zarówno na przedstawicieli pracodawców, jak i osoby ubezpieczone. Będzie garść przydatnych informacji.
23: Kiedy można mówić o wypadku przy pracy? Jakie świadczenia może uzyskać poszkodowany?
22: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Udział jest darmowy, obowiązują zapisy. Szkolenie 12 października w siedzibie zakładu w Biłgoraju.
24: Sońta i Korośce.
25: Czytni SK.
24: W Radiu SK.
26: To jest Radio SK, kochani, 17:02. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w złotych tarasach. Wiesz?
27: Co ciekawe, miał własną torbę.
26: Właśnie. I w tej...
27: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. To znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julię Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia, absolutnie,
0: tak,
1: $3000.
0: Bardzo, tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem.
0: No.
1: Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce.

0: Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne Promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
3: I po reklamie.

0: ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No, jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Jak pani bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: To fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no pewnie się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej i paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
14: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
15: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
18: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i no. Powiedział do Cinka, weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: Okolice 10 stopni na plusie w nocy prognozują nam w Zamościu i w regionie synoptyce, a jutro uwaga, 24, może 25 maksymalnie w ciągu dnia, od piątku jednak zdecydowane ochłodzenie o około 10 stopni. Te temperatury maksymalne spadną, do tego mocniejsze podmuchy wiatru.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
18: Opuścił już
0: bądź szpital nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
17: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
14: SK Sport News.
17: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elisa Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
14: SK Zamość News.
18: I Monika Kowalewicz. W miejscowościach średnie, duże, Nieliszcz, Płoskie i Mionczyn w powiecie zamojskim, ale też w regionie. Na przykład w Biłgoraju czy Izbicy będzie więcej wojskowych. Wzmożony ruch ich pojazdów to efekt szkoleń zapowiedzianych przez terytorialsów. Ćwiczenia w obiektach szkoleniowych od jutra w terenie mundurowi mają działać w weekend. Są materiały edukacyjne, lekcje online oraz webinary dla rodziców i nauczycieli. Ruszyła kampania Dzieciństwo bez przemocy.
19: Można się edukować dobrymi treściami, pomogą odróżniać, czym jest przemoc.
18: Mówi Marta Szczodrak z Fundacji Sempre Afrente. Kampania potrwa do 19 listopada.
20: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomogę, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA. Jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Snowboros, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie co u was od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny, wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Hrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy.

0: korekcyjne do okularów.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
5: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly, Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
13: I po reklamie.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie? Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce. Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces, od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B, obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
11: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz w niedzielę kolejny seans kina przyjaznego sensorycznie w zamojskim kinie, tym razem na wielkim ekranie w stylowym Vincent, legenda oceanu. Wizualne widowisko łączy dynamiczną akcję z uniwersalnym humorem. Wśród tematów mamy tu ekologię oraz wiarę we własne możliwości. Projekcja dla widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów w niedzielę w samo południe. W Zamojskim Centrum Kultury Filmowej do zobaczenia mamy obecnie na przykład nową ekranizację Lalki, dramat Verity, Coraz większy mrok, W sercu dziczy i animację Zapomniana wyspa. To dla najmłodszych. A od piątku w rozkładzie jazdy też m.in. dramat The Social Reckoning w sieci Konsekwencji czy kryminał Prime Time.
16: muzyką się żyje.
0: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
17: Impreska.
0: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 2:19 w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu. Szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie, opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas i wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem i wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem i tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z
0: dobra,
2: jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl, może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Mi.

0: Cichosza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemdi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezce Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia. Co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo... Proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie. Ale wiecie za to kiedy. Który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezce, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: I po reklamie.
5: Zamość na czasie.
6: I Monika Kowalewicz, ścieżka edukacyjna w koronach drzew połączy ośrodek edukacyjno-muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego z historyczną częścią zwierzyńca. Na razie trwa przetarg na jej budowę. Docelowo turyści oraz okoliczni miłośnicy spacerów pośród malowniczych krajobrazów Roztocza dostaną szlak, który ma przekierować część ruchu turystycznego na obszary peryferyjne parku i odciążyć jego najcenniejsze przyrodniczo fragmenty. Zamówienie obejmuje m.in. szklaną układkę, pomosty, terenowy amfiteatr, do tego edukacyjną altanę, plac spotkań, pełne oznakowanie i zaplecze techniczne. Oprócz nowych inwestycji w Roztoczańskim Parku mamy też remonty. Przebieg i wyłączone z użytku obiekty sprawdzać można na parkowym wejście.
7: Muzyką się żyje.
8: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
7: Imprezka.
8: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi, ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang.
7: Hity, hity na czasie radio.
8: Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: ostatni raz.
1: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces, od pomysłu i projektu, aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: I po reklamie.
1: SK.

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek.
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia, ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek, robaczko.
1: Książkę.
0: Oby się nie zalała, Kasia.
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł, Maciek.
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej ze

Gitary mają się całkiem nieźle cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce. My heart is a ghost.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dobry. Śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza. Nowy punkt na Starówce. Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie i tanio. Tu głód. Nie ma szans.
9: I po reklamie.
10: Zamość na czasie.
11: I Monika Kowalewicz. Piękno regionu znów można zatrzymać na kadrach. Powiat zamojski czeka na wyjątkowe ujęcia, zatrzymane tam emocje i krajobrazy. Do końca października przyjmowane będą zgłoszenia do 8 edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Moje Roztoczańskie Drzewo. Zgłaszać można fotki, na których uwiecznione zostało roztoczańskie dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz kulturowy. Właśnie ukazując piękno okolicznych drzew, organizatorzy szukają kadrów nieprzeciętnych, emocjonalnych, a szczegóły i regulamin są na fejsie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. A co ciekawego dzieje się w tym miesiącu w Zamościu? Na stronie miasta macie na bieżąco aktualizowany kalendarz wydarzeń kulturalnych. Tam szczegóły.

0: Radio SK.
1: SK Zamość News.
2: Przed mikrofonem Monika Kowalewicz, zapraszam na magazyn reporterów zamojskiej Eski. Zamojskie Psoni ma nowy pojazd do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Wóz przekazano już do użytkowania, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwia podopiecznym placówki bezpieczny dojazd i podróżowanie w komfortowych warunkach, a szczegóły w materiale Violetty Sawy.
3: Jadwiga Stronkę, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Zamościu. Samochód nowo zakupiony przy pomocy środków pefronowskich i z naszym udziałem własnym. Samochód służy do dowozu naszych podopiecznych na terenie Zamościa i poza Zamościem. Mamy tutaj na warsztatach, bo to jest co są warsztaty terapii zajęciowej, na warsztatach mamy ponad 50 uczestników i ten samochód nam do tego służy. Poprzedni samochód, bo mamy tylko jeden taki samochód, poprzedni samochód przekazaliśmy na świetlicę rehabilitacyjno-rehabilitacyjną w Bródku, ponieważ to jest też nasza do naszej placówki należy, do naszego stowarzyszenia, jest to odrębna placówka. Tam mieli już taki samochód, który się nie nadawał, a też jest około 30 dzieci do przewozu. Ale taki jeszcze jeden będziemy w planie pisać do Pefronu. Jeżeli nam przyznadzą, to będziemy bardzo szczęśliwi. Przydałoby się, bo ten samochód mieści też wózkowiczów, mam wózkowiczów, więc oczywiście, żeby się przydał. Oczywiście, żeby się przydał może mniejszy bus, bo nie wszędzie może taki duży bus zajechać. Jest ciężko. Natomiast są różne prawda, ścieżeczki takie, gdzie jest ciężko zakręcić kierowcy, ale już się przyzwyczaili, są wyspecjalizowani. Bardzo potrzebny, ponieważ mamy młodzież słabochodzącą, mamy, tak jak mówię, na wózkach, mamy słabochodzącą, nie wszyscy mogą dojechać, nie wszyscy rodzice mają samochody, nie są mobilni, więc żeby przyjechać, żeby ta młodzież mogła dotrzeć tutaj do nas, do placówki, potrzebne jest i niezbędne tutaj właśnie ten samochód. Cieszymy się bardzo, niezmiernie dziękujemy Pefronowi, bo tutaj bardzo nas wspiera w tych sprawach i naprawdę jesteśmy bardzo przeszczęśliwi. Młodzież też i tutaj dekorowali rano i tutaj szczęśliwi są naprawdę. Jest tak samo od tego samego producenta brany, bo to musi być specjalnie przystosowany z windą. Drzwi muszą być schodki, prawda, żeby tak jak widzimy tutaj te schodki, żeby on mogli wejść, ponieważ są niektórzy trudności mają z poruszaniem się, więc przystosowany całkowicie dla osób niepełnosprawnych. Tamten jeszcze był, ale już taki troszeczkę był starszy, a na potrzeb tutaj około 60, ponad 5, prawie 60 osób, to troszeczkę za mało, więc już swoje kilometry zużył. Natomiast jeżeli chodzi o Bródek, tam troszeczkę jest mniej uczestników i tam się przyda.
4: Marian Konrad, rodzic dziecka niepełnosprawnego, moja córka ma 47 lat. W związku z tym jest od początku, jest tutaj właśnie jako uczestnik w warsztacie terapii zajęciowej. Nie wyobrażam sobie bez uczestnictwa na warsztatach, ponieważ to jest dla niej całe życie i ona się identyfikuje tak, jakby szła do pracy. Ona zawsze mówi, że ona musi być. Także oni zupełnie

0: dla nas po prostu wielka radość, że możemy właśnie mieć kolejny bus, który właśnie zapewni bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo niepełnosprawnych. Ułatwia po prostu punktualne przejście, ułatwia bus, po prostu spowoduje, żeby w bezpiecznych warunkach mogą przyjechać właśnie do warsztatu. Jest możliwość udziału w różnych imprezach, ponieważ jest to bus 20-kilkoosobowy, czyli grupa dwa razy objedzie i ma prawie wszystkie skład warsztatów terapii zajęciowej. Także taki bus jest wielka sprawa. Jest wielka radość właśnie, że możemy mieć taki bus.
1: Dzień dobry, Marcin Małecki, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Psa Mikoła w Zamościu. Samochód jest wykorzystywany codziennie, czyli od poniedziałku do piątku. Rano wykonywane są dwa kursy i po południu też są wykonywane dwa kursy. To jest ponad 200 km dziennie samego dowozu uczestników. Najdalsza trasa to jest do Bodaczowa, tutaj w stronę jakby Szczebrzeszyna, a w drugą stronę do Borowiny Sitanieckiej. Jeżeli chodzi o liczbę osób dowożoną, to jest około 45 osób. To są zarówno osoby z powiatu zamojskiego, czyli z tych poszczególnych gmin, czyli gminy Szczebrzeszyn, gminy Zamość, jak również też i z miasta Zamościa. Na pewno różni się tym, że ma bardzo mało przejechanych kilometrów na liczniku. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność tego samochodu, to nie ma jakichś wielkich zmian co do tego, ale co najważniejsze, to nie ma. Różni się tak naprawdę brakiem awaryjności. O tak, bo tamten poprzedni samochód, który był, no już pod koniec jazdy ta awaryjność była coraz większa, co no utrudniało takie codzienne funkcjonowanie. No ten samochód mamy nadzieję, że też posłuży przez tyle lat jak tamten do tego codziennego dowożenia. Co jest bardzo ważne, no tutaj jest zamontowana winda do transportu właśnie osób na wózku inwalidzkim, co bardzo ułatwia zarówno i kierowcy dowóz, jak też samym uczestnikom wsiadanie do takiego samochodu. Ogólnie 21 miejsc. Przy przewożeniu osoby na wózku inwalidzkim trzeba wyjąć z tego autobusu dwa fotele, więc jest 19 plus jedna osoba na wózku. Bardzo ważna inwestycja. No tak naprawdę bez te 45 osób nie uczestniczyłoby w codziennej rehabilitacji. No jeżeli mieliśmy takie sytuacje awaryjne, że po południu okazało się, że bus jest popsuty, no to rano po prostu ponad 3/4 warsztatu, 3/4 uczestników z warsztatu naszego musiało pozostać w domu.
2: To też ułatwia rodzicom.
1: Tak, bardzo to ułatwia rodzicom, bardzo, no bo większość osób nie ma możliwości dowożenia, a na pewno nie codziennego dowożenia, a tutaj już to jest zapewnione, więc to jakby jeden problem rodzice mają z głowy.
3: Beata Krzywicka, Nowosad, oddział lubelski PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera organizacje samorządowe, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier transportowych. Jest to możliwe dzięki środkom w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3, gdzie organizacja poprzez samorząd powiatowy może złożyć wniosek o dofinansowanie. W przypadku zakupu samochodu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich jest to 155 500 zł, w przypadku autobusów do kwoty 380 000 zł. Jak wiemy, realizacja nie byłaby możliwa dzięki współpracy z samorządu. I to jest bardzo ważna kwestia, gdzie samorząd współpracuje z organizacjami, z jednostkami, ubiegając się i sięgając po nasze środki.
4: A teraz o nowym busie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej psami.
5: Fajnie się jeździ busem do pracowni. To jest fajnie.
6: Lubię jeździć panem Malowcą. Panie, lubię jeździć, lubię, tak.
7: Po co lubię jeździć? Lubię jeździć do pracy i innym pomagać.
8: Zakup nowego busa ma zmniejszyć bariery transportowe dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.
9: SK Zamość.
8: Będzie można dokładnie przyjrzeć się różnym gatunkom grzybów oraz spotkać się z grzyboznawcami. Zamojski sanepid zaprasza na wystawę grzybów. Zobaczymy świeże, dziko rosnące okazy.

0: niejadalne, być może nawet trujące. Będzie można porównać je ze zdjęciami grzybów z atlasów czy internetu.
1: Anna Dziuba, sekcja oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zamościu. 8 października zapraszamy Państwa wszystkich na wystawę grzybów świeżych, która się odbędzie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zamościu w godzinach od 9 do 14. I zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z wystawy. Zapraszamy oczywiście, każdy może przyjść indywidualnie.
2: Dobrze, a powiedzmy, jaki jest program tego?
1: Jakiegoś takiego szczegółowego programu nie ma, natomiast na pewno będzie można zobaczyć owocniki grzybów świeżych i to wszystkich, mamy nadzieję, lub większości tych, które występują na terenie lasów roztocza. Będą to grzyby niejadalne, będą to grzyby trujące i grzyby jadalne. I będzie można zobaczyć, jak wyglądają, w jakim stadium rozwoju są. Mamy nadzieję, że zbierzemy egzemplarze młodsze, starsze, takie już w pełni rozwinięte. Będzie można zapytać, jak ocenić te grzyby, jak stwierdzić, czy on jest jadalny, czy nie, jak rozpoznać, skorzystać z porad metodycznych dzieci, te młodsze. Będą mogły skorzystać z drobnych konkursów i też przewidziane są jakieś drobne gadżety dla tych najmłodszych.
2: Czyli zaznaczamy, to będą świeże grzyby.
1: Tak, to będą tak zwane owocniki świeżych grzybów, tak zebranych z lasów roztocza. Oczywiście dzień wcześniej jedziemy na takie grzybobranie.
2: Jakie w tamtym roku były grzyby?
1: W tamtym roku tych grzybów było na pewno znacznie mniej, dlatego że i w lasach w tym okresie było mniej grzybów, wszystkich, i tych jadalnych, i niejadalnych, i trujących. No niemniej jednak te takie najbardziej znane grzyby, jak borowiki, podgrzybki brunatne, kurki, czyli pieprznik jadalny, rydze, lust z trujących, na pewno muchomory i niejadalne grzyby, które są tak zakwalifikowane, że nie są może trujące, ale jak samo nazwa mówi, są niejadalne, bo na przykład nie otrujemy się tym grzybem, nie tak jak na przykład grzybem muchomorem zielonawym, że on w konsekwencji doprowadzi do niewydolności wątroby i być może zgonu, bo takie przypadki tak się kończy najczęściej zatrucie tym muchomorem, jeśli się jeszcze w porę tego nie zauważy i nie wie. Wymagają tacy pacjenci czasami przeszczepu wątroby, jeżeli w ogóle uda im się przeżyć. Natomiast grzyby niejadalne to takie grzyby, po których zjedzenie może mieć objawy gastryczne, typu biegunki, wymioty, jakieś inne dolegliwości. One nas nie zatrują, tak, ale też no, nie są to grzyby, które możemy spożywać. Z tego właśnie względu, że powodują zatrucia pokarmowe, jelitówki, bóle brzucha, a gdybyśmy je pewnie spożywali jakoś tam dosyć często i regularnie, mogło doprowadzić również do niewydolności wątroby czy nerek. Czyli z tych niejadalnych można było zobaczyć w tamtym roku na przykład olszówkę.
2: Gdzie ta wystawa będzie?
1: Ta wystawa w tym roku będzie przeniesiona na tył jakby sanepidu zamojskiego, także trzeba obejść stację naokoło. Na pewno ktoś będzie kierował i nikt z Państwa się nie zgubi. Oczywiście zapraszamy, w razie co informacji będzie udzielał każdy pracownik stacji. Na pewno oprócz tych porad metodycznych i samych atrakcji w postaci grzybów leśnych, to też mamy opracowane takie ulotki dotyczące samych zasad grzybobrania, bezpiecznego grzybobrania i też postępowania w przypadku podejrzenia, na przykład zatrucia grzybami.
2: Dlaczego warto przyjść? Dlaczego warto zobaczyć te grzyby?
1: Dlatego, że jest to jedyna często możliwość jakby zobaczenia wielu gatunków, tym tych niejadalnych czy trujących, zweryfikowania, porównania tych grzybów do siebie, bo często słyszymy, że ktoś na przykład myli kanie, tak, grzyba, który jest grzybem kanie czubajka jadalnym z muchomorem zielonawym, czyli tak kiedyś potocznie, kiedyś nazwa wcześniejsza to muchomor sromotnikowy, teraz zielonawy. No dla nas wydaje się ten grzyb zupełnie niepodobny, więc na żywo, jeżeli nam się uda oczywiście znaleźć tego muchomora, będzie można zobaczyć w ogóle jakiegokolwiek innego muchomora i porównać cechy, które ma muchomor, tak ten owocnik, z kanią czubajką. Dla nas są to dwa grzyby, które są nie do pomylenia, ale jak się nie znamy, prawda, to te pomyłki się zdarzają, dlatego właśnie warto przyjść zobaczyć na żywość, na świeże te grzyby, porównać, dopytać, porozmawiać z naszymi klasyfikatorami grzybów.
2: To nam może pozwolić uniknąć błędów w przyszłości.
1: Dokładnie, to może nam nawet uratować życie, no bo wiadomo, że znalezienie grzyba i uznanie go za jadalnego w momencie, kiedy jest to grzyb trujący, no może skończyć się tragicznie. Zatrucie ma nawet czasami w przypadkach skrajnej śmiercią osoby, która takiego grzyba zje. Najbezpieczniejszymi grzybami na naszym terenie są grzyby, które pod kapeluszem mają ten hymenofor, czyli tak zwaną gąbeczkę potocznie nazywaną, to jest tak zwany grzyb rurkowy, tak, rureczki. One są najbezpieczniejsze, bo na naszym terenie praktycznie nie występuje borowik szatański, więc my byśmy chciały zobaczyć, oczywiście nie zdarzyło się. I on jest potencjalnie jedynym niebezpiecznym grzybem tak zbudowanym, tak, z tymi tak zwanymi rureczkami, czy jak Państwo określacie, gąbeczką. Bardziej ryzykowne jest zbieranie grzybów blaszkowych, ale oczywiście i wśród nich są gatunki jadalne, które Państwo zbieracie, jak rydz, czy opieńka, teraz, która się już pojawia, czy kania, czy bajka, tylko tak jak powiedziałam, jeżeli Państwo nie wiecie, jaki to grzyb, to nie zbierajmy. To taka podstawowa zasada. Jeżeli już zebraliśmy, to w całości przynieście do weryfikacji, do oceny, do sanepidu. Jeżeli mamy wątpliwości, to nie jemy tych grzybów.
2: Czyli to wydarzenie jest skierowane?
1: Do wszystkich tak naprawdę. Wiadomo, że uczymy tych najmłodszych, ale zapraszamy wszystkich Państwa, którzy są grzybami zainteresowani, którzy je zbierają, którzy wychodzą do lasów, a w tym roku wiemy, że grzybów jest bardzo dużo, więc tym bardziej zapraszamy wszystkich.
2: Przypomnijmy jeszcze, w jakich godzinach?
1: Zapraszamy 8 października, to jest czwartek, w godzinach od 9 do 14.
0: Uczestnicy otrzymają też materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące grzybów.
3: Eska Zamość News.
2: I Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie przeniesiemy się w czasie i w przestrzeni, opowiemy o żonach ordynatów zamojskich, będzie o znanej postaci z Hrubieszowa, wybierzemy się też do Józefowa.
3: Eska Zamość.
2: To startujemy. Warto poznawać i zwiedzać nasze piękne roztocze. Tym razem zachęcamy do odwiedzenia Józefowa, małego miasteczka położonego w powiecie biłgorańskim nad rzeką Niepryszką. Dlaczego warto tam się wybrać? O tym już teraz.
4: Dzień dobry Państwu. Kłania się Wojtek Łosiewicz. Bardzo miło kolejny raz spotkać się z Państwem. Dzisiaj będziemy mówić o Józefowi i okolicach. Dlaczego warto wybrać się do Józefowa? Nawet będąc mieszkańcem Zamościa, Krasnego Stawu, Chełma, Hrubieszowa. Dlaczego Józefów? Więc Józefów to miasteczko, które położone jest na skraju pomiędzy Roztoczem a Puszczą Solską. Puszcza Solska to niesamowity, wielki las, w którym możemy obserwować głuszce, cietrzewie. Możemy zobaczyć brodzące w rzekach puszczy łosie. Możemy obserwować tropy wilków, rysi. A gdybyśmy Puszczą Solską wybrali się troszeczkę bardziej na zachód, w okolice Władysławina, gdzie zaczynają się lasy janowskie, w puszczy możemy obejrzeć także żubra. Józefów nie jest bardzo starym miastem. Zresztą nasza Zamojszczyzna tak naprawdę została zasiedlona ostatecznie wraz z rodziną Zamojskich. 440 lat temu założono miasto Zamość, a Józefów już niedługo będzie obchodził swoje 300-lecie. Józefów powstał dlatego, że odkryto w Józefowie pewien surowiec, który był niezbędny do funkcjonowania społeczności ludzkich w wieku XVIII. Dzisiaj byłaby to ropa naftowa, a dawniej był to kamień. W Józefowie zaczęto wydobywać w wieku XVIII kamień, który nadawał się do budowy domów, do budowy kościołów, do budowy fortyfikacji, ale także do rzeźbienia i do produkowania przepięknych nagrobków właśnie józefowskich. Większość figur przydrożnych, które mijamy dzisiaj na Zamojszczyźnie, to są figury związane z właśnie rzeźbiarzami, z kamieniarzami z Józefowa. Czasami jadąc przez dolinę rzeki widzimy kaplicę, a na górze w kaplicy jest wnęka. Jest to kaplica często słupowa. Taką kaplicą, chociaż starszą, jest Święty Piątek, który prowadził przez groble nad rzeką Topornicą i nad rzeką Łabuńką. Przeprowadzał tak naprawdę przez groble. Takie figury to były latarenki umarłych. Wjeżdżając do Józefowa, mijając rzekę Nepryskę, możemy zobaczyć także po lewej stronie jedną z pierwszych chyba słupowych w Józefowie wykonanych kaplic i była to latarenka umarłych, która prowadziła przez bagna rzeki Nepryszki. Przez Józefów przepływa rzeka Nepryszka. Skąd nazwa Nepryszka? Niepryska. Dookoła są rzeki, które mają bardzo silny nurt i nadawały się do wykorzystania, tak jak Sopot, gdzie powstała nad Sopotem Hamernia, wielka kuźnia, później papiernia. Obok jest rzeka Szum. Rzeka Szum wykorzystywana jest już dzisiaj nie, ale w latach 50. zaczęto wykorzystywać rzekę Szum do produkcji energii. Natomiast rzeka Nepryszka płynie bardzo spokojnie i nie pryska. Józefów to kamieniołom. Na południe od miasteczka znajduje się kamieniołom Babia Dolina, aczkolwiek pierwsze miejsce było związane z dzielnicą Józefowa, która się nazywa Futymówka. Tam zaczęto wydobywać najprawdopodobniej na początku kamień. Kamień w Józefowie wydobywa się w kopalni odkrywkowej. Natomiast na północ od Józefowa, w okolicach wsi Senderki, Szopowe, znajdują się wzgórza Hołda, gdzie mamy prawdziwe sztolnie. I tymi sztolniami można wejść, przecisnąć się przez wąskie wejście i zobaczyć wielkie kopalnie, wielkie jeśli chodzi o nasz region, gdzie wydobywano kamień służący do produkcji kół młyńskich. Koło młyńskie to bardzo szeroki temat, bo koło młyńskie zarówno służyło w młynie, jak też służyło w hamerni, jak też służyło w papierni, a w Senderkach wydobywano także kamienie żarnowe, które obracane w żarnach mieliły zboże. W ordynacji zamojskiej powstanie tych kamieniołomów w Józefowie było bardzo ważne, żeby mogła się rozwijać ordynacja, żeby mógł rozwijać się majątek rodziny zamojskich. Podejrzewam, że bardzo dużo kościołów w naszym regionie jest wzniesionych właśnie z tego kamienia józefowskiego. No i oczywiście w okolicach Senderek te sztolnie, gdzie wydobywano kamień do produkcji żaren, pozwalał na mielenie zboża, co było podstawą chyba funkcjonowania w XVIII wieku i produkcji rolnej zboża. Więc warto wybrać się do Józefowa, miasteczka, które słynie z tego, że doprowadzone są do Józefowa świetne ścieżki rowerowe. Przez Józefów przebiega szlak Greenwellą. Na trasie tego szlaku możemy zatrzymać się. Gdy rower nam się zepsuje, wykorzystać narzędzia w specjalnych wiatach przygotowane do naprawy rowerów. A jeśli chodzi o same miasteczko, to jest ono ciekawe także architektonicznie. W Józefowie znajduje się barokowa synagoga, która dzisiaj jest biblioteką. Służyła mieszkańcom Józefowa przez okres ponad 200 lat, do momentu wybuchu II wojny światowej. Synagoga jest dzisiaj miejscem spotkań. W synagodze znajduje się wnęka na torę, która nazywa się Aron HaKodesh, czyli szafka na świętości albo wnęka na świętości. Jest to ciekawy obiekt. Synagoga jest najbliższa obok Józefowa, zlokalizowana w Szczebrzeszynie. Niestety w Krasnobrodzie synagoga nie zachowała się, podobnie w Biłgoraju, choć dzisiaj mamy rekonstrukcję w Biłgoraju synagogi, więc ta synagoga józefowska jest jedną z niewielu zachowanych do dzisiaj tak naprawdę synagog roztoczańskich, porównując do tych, które były przed II wojną światową w naszym regionie. Józefów to także kościół, wspaniały kościół wzniesiony z kamienia józefowskiego, a w drodze do kościoła możemy zatrzymać się na przykład słynnej lodziarni, która prowadzona jest przez rodzinę józefowską od wielu, wielu lat. Józefów słynie z lodów józefowskich. Co ciekawe, receptura tych lodów przynależy do jednej rodziny. Ta rodzina ma korzenie niemieckie, a została sprowadzona w okolice Józefowa właśnie do budowy papierni. Jako fachowcy z zachodu Europy przyjechali tutaj i stworzyli papiernie oraz hamernie. W Józefowie możemy obejrzeć pięknie zagospodarowane źródła rzeki Nepryszki. Rzeka Nepryszka wybija na terenie Roztocza z temperaturą pomiędzy 8 a 9 stopni Celsjusza. Jest to bardzo czysta rzeka. W niej także możemy zobaczyć pstrągi, lipienie. Jest oczywiście inna niż Szum czy Tanew. Jest bardziej grząska, nie ma progów, szypotów. Wpada do Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej niestety nie można zorganizować Nepryszką spływów. Dookoła Józefowa znajdują się także kamieniołomy. Pardysówka, jest taki kamieniołom za Babią Doliną, ale mamy też Górę Brzezinecką, Brzezińską, gdzie był wydobywany kamień. Te kamieniołomy są świetnymi, pięknymi punktami widokowymi na płaską Puszczę Solską. W kamieniołomie możemy takim poszukać z dziećmi, ale i z przyjaciółmi z kamielin różnego rodzaju, pecetów, belemnitów. Czasami możemy znaleźć także koralowca, więc możemy bawić się w geologów, a być może nawet znajdziemy jako jedni z nielicznych w Polsce odciski stóp dinozaurów, chyba jeszcze nieodkrytych na Roztoczu, natomiast wszystko przed nami.
2: Z Józefowa przenosimy się do Chrubieszowa, tym razem nie będzie jednak o samym mieście, a o jednym z jego dawnych mieszkańców, a dokładnie o Henrym Orensteinie.
5: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Chrubieszów jest miastem, które uważam, że zawsze miał i ma, i mam nadzieję będzie miał nadal szczęście do różnych ciekawych postaci, które się tutaj urodziły, wychowały, które czasami tylko właściwie się, mówiąc tak kolokwialnie, przewinęły, ale jednak zaznaczyły w jakiś ciekawy sposób. Jedną z nich jest z całą pewnością Henry Orenstein i to w dodatku postać, która jeszcze tych kilkanaście, już nie wspomnę, kilkadziesiąt lat temu praktycznie nie była tutaj w ogóle znana. Ja kiedy zaczynałam tu pracę, to nasz pan dyrektor mi właśnie wspomniał. Zapytał mnie kiedyś po prostu, czy słyszałam kiedyś o Henrym Orensteinie, na co zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nigdy w życiu. Po czym powiedział mi, to spróbuj coś poszperać w temacie, bo może warto. I faktycznie pierwsze wyszukiwania w internecie przyniosły takie dość prozaiczne, ale jednak informacje o tym, że Henry Orenstein po pierwsze urodził się w Chrubieszowie, Ale co ciekawe, pierwsze, co się przy nim jakby znajdowało, jak ten główny news, to to, że jest odnotowany jako najstarszy takiej światowej sławy gracz pokerowy, figurujący w słynnej amerykańskiej Poker Hall of Fame, czyli takiej ścianie sław pokera, przy którego nazwisku, jako przy jedynym w całym tym wielkim zbiorze postaci, znajduje się polska flaga. To też było ciekawe, bo wiedziałam, że przecież amerykańskie obywatelstwo ma, w Ameryce mieszka, a jednak ta polska flaga przy nim figuruje, więc to sprowokowało do tego, żeby poszukać coś więcej o nim. Nie było łatwo, bo większość materiałów to po pierwsze są rzeczy spisane po angielsku, to akurat nie jest jakiś duży problem. Niemniej faktycznie tutaj na miejscu w Hrubieszowie nie było o nim prawie nic i trzeba było tworzyć wszystko od podstaw. Udało się poopracowywać to i owo w oparciu między innymi o jedną z dwóch książek, jakie Henry Orenstein napisał już po wyemigrowaniu z Polski do Ameryki, ale właśnie co po drodze, bo wspomniałam o tym, że tu się urodził i od razu przeskoczyłam do tego, że jak już wyemigrował do Ameryki, to napisał książkę. W międzyczasie musiały się stać niestety straszne i przykre rzeczy. Przede wszystkim chodzi mi o wybuch II wojny światowej. Henry Orenstein ze swoją rodziną, czyli rodzicami i czwórką rodzeństwa, mieszkał, żył, uczył się, dorastał w Hrubieszowie, jako właśnie jeszcze mieście typowo żydowskim. Kiedy nastała II wojna światowa, w Hrubieszowie między innymi zostało założone getto. I no wtedy rodzina Orensteinów doświadczyła czegoś strasznego, bowiem kiedy już dochodziło do momentu likwidacji getta i wiadomo było, co się stanie z hrubieszowskimi Żydami, cała jego rodzina ukryła się w takiej, jak to on nazwał, skrytce, za fałszywą ścianą, jakby była podwójna ściana, więc oni między dwiema ścianami chowali się tak, żeby Niemcy ich nie widzieli, wychodząc gdzieś tam o jakichś w miarę bezpiecznych porach po jakąś żywność, wodę. Henry Orenstein, ponieważ uwielbiał czytać, zabrał też do tej skrytki ze sobą, pewnie oprócz jakiejś małej latarki, książkę Przeminęło z wiatrem, którą, żeby zabić czas, a siedzieli tam kilka dobrych dni i nocy, czytał w kółko od nowa i od nowa i od nowa, a najgorsze dla niego było to, że w tej książce brakowało kilkudziesięciu ostatnich stron, więc on wiedział, że pewnie umrę i nie poznam końca tej historii, a wciąż czytał ją od nowa i coraz bardziej jakby go pochłaniała. Więc to jest bardzo takie przejmujące, uważam, wspomnienie Henry'ego, które opisał w swojej książce. I po tych kilku dniach ukrywa się jednak rodzina musiała stanąć w obliczu tego poddania się Niemcom. I wówczas ta piątka młodych dzieciaków państwa Orensteinów na własne oczy widziała, jak Niemcy rozstrzeliwują ich rodziców, a dzieciaki trafiły do obozów koncentracyjnych. Matka, zanim jeszcze zmarła, krzyknęła tylko do jednego ze swoich synów, żeby chronił rodzinę i wziął sobie to do serca. Faktycznie całej piątce rodzeństwa udało się przetrwać wspólnie i przejść przez, no to jest niezwykle brutalna historia, przez pięć obozów koncentracyjnych. To jest istne piekło. W pewnym momencie zmarła jedyna ich siostra i później brat, więc przetrwało ostatecznie trzech braci, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali właśnie do Stanów Zjednoczonych i właściwie nigdy już do Polski nie powracali. Tam Henry zaczął życie od nowa, próbował jakby zapomnieć o tym wszystkim złym, co go tutaj spotkało, więc skupił się na rozwijaniu swojej działalności jako wynalazcy. I to właśnie też jest kolejna ciekawostka, która nam się okazała podczas badań, bo do dzisiaj zresztą można spokojnie sobie odnaleźć w internecie na stronie amerykańskiego urzędu patentowego patent złożony, opisany nazwiskiem Henry'ego Orensteina na prototyp pierwszej zabawki, jaką jest Transformers, czyli ta ciężarówka, która po odpowiednim złożeniu zamienia się w robota. To był pomysł autorski Henry'ego Orensteina, opatentowany, tak jak wspomniałam, a no dzisiaj, kiedy mówi się to hasło Transformers, to wszyscy wiemy, o czym mowa. To już jest rzecz totalnie kultowa, ikoniczna sprawa, a mało kiedy wspomina się o tym twórcy, a już najmniej o tym, że to był Henry Orenstein właśnie stąd, tutaj z naszego małego Hrubieszowa. To była jego najbardziej znana zabawka, ale on takich patentów złożył przynajmniej kilkadziesiąt na różnego rodzaju zabawki dla dzieciaków, więc to też jest ciekawe, że sam to swoje dzieciństwo miał dość wcześniej brutalnie, jako nastolatek przerwane, a później skupił się na tym, żeby dawać dzieciom jednak szczęście, radość, czystą, prostą zabawę, o czym sam bardzo często powtarzał, że to właśnie to było dla niego ważne. On też bardzo zajął się tym, żeby z gry w pokera zrobić takie widowisko spektakularne, telewizyjne, bo wynalazł taką małą kamerkę umieszczaną w odpowiednich miejscach stołu z poziomu jakby graczy, żeby widzowie, którzy oglądają, widzieli coś więcej niż tylko siedzących przy stole gości, grających w karty i nikt nie wie, co się dzieje, i jeszcze słynne pokerowe twarze, które nic nie wnoszą. On pozwolił, żeby transmisja wyglądała w ten sposób, że nie tylko widzimy graczy, ale na małych ekranikach widzimy karty, które każdy z graczy ma, i to wtedy sprawia, że my wiemy więcej i już widzimy, co się dzieje w rozgrywce. To też był jego patent, więc między innymi również właśnie za te zasługi, czyli jako gracza, ale też człowieka, który zrewolucjonizował tę grę jako zjawisko telewizyjne, spektakularne, to właśnie między innymi za to został wpisany do tej Poker Hall of Fame. Henry Orenstein też bardzo mocno, bo wraz z tymi patentami szły duże pieniądze i był człowiekiem bardzo majętnym, więc skupił się też na tym, żeby działać charytatywnie, i on wraz ze swoją małżonką i pierwszą, i później kolejną, bardzo wiele pieniędzy przelewał na to, żeby wspomagać biednych mieszkańców gdzieś tam swojego regionu, miasta, ale też społeczność żydowską, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więc to też jest duża ciekawostka, że był też filantropem. Tak jak wspomniałam, napisał dwie książki. Jedna to są jego prywatne wspomnienia, w których właśnie znajduje się sporo tych wspomnień związanych z Hrubieszowem. Przetłumaczona chyba na 40 języków poza polskim, niestety, poza jakby jego pierwszym ojczystym językiem. A druga była poświęcona życiorysowi Abrahama Silbersteina, który był jakby takim pierwszym doradcą Bena Guriona, który tworzył jakby od podstaw państwo izraelskie. Więc napisał takie dwie książki, działał właśnie jako filantrop, wynalazca, niesamowity, wszechstronny człowiek wielu pasji.
3: SK Zamość.
2: Pozostajemy jeszcze w klimacie historycznym, ale przenosimy się w daleką przeszłość, w czasy, w których panowali ordynaci zamojscy. Nie będzie jednak o nich samych, a o ich żonach.
6: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Jan Zamoyski był głównym fundatorem, ale też wiele osób mówi, że jednym z tych czynników, które sprawiły, że Jan Zamoyski wyniósł swój ród do jednego z pierwszych rodów w Polsce, była nie tylko jego oszałamiająca kariera, nie tylko jego taka niesamowita osobowość, która sprawiła, że gdzieś tam przebił się w tej polityce, ale także cztery małżonki, ponieważ Jan Zamoyski miał aż cztery żony, też niezwykle ciekawe kobiety, i też wystarczy wymienić ich nazwiska, żeby wiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zacnymi i poważnymi rodami, które w pewien sposób ustabilizowały jego sytuację wśród szlachty. Bo pierwszą żoną była Anna Solińska, o której wiadomo tak naprawdę najmniej. I co ciekawe, Jan Zamoyski tak naprawdę o pierwszej kobiecie, o której pomyślał, to wcale nie była Anna, tylko była Krystyna Radziwiłłówna. Natomiast kiedy rozpoczął takie zabiegi, aby ją tutaj pojąć za żonę, to wtedy rodzina Radziwiłłów bardzo mocno zaprotestowała i stwierdzili, że hola hola za wysokie progi na Zamoyskiego nogi. No i wtedy właśnie Jan Zamoyski wymyślił to małżeństwo z Anną. Niestety, jak to często bywało w tamtych czasach, kobiety bardzo często umierały w połogach, więc po śmierci Anny Jan Zamoyski oczywiście bardzo to przeżył, natomiast później powrócił do tego pierwotnego zamysłu małżeństwa z Krystyną, która nadal była wolna. No i tutaj już Radziwiłłowie stwierdzili, że rzeczywiście Jan Zamoyski ma takie perspektywy, że pewnie będzie to ciekawa taka postać, że ma możliwości, wyrazili tą zgodę. Co ciekawe, na ślubie Krystyny i Jana Zamoyskiego odbyła się premiera odprawy posłów greckich Kochanowskiego, ponieważ Jan Zamoyski i Kochanowski, oni się znali. Jan Zamoyski był takim mecenasem trochę Jana Kochanowskiego. No i właśnie Jan Kochanowski zadedykował tą odprawę posłów greckich właśnie na ślub Krystyny i Jana Zamoyskich już wtedy. Co ciekawe, odprawa w swoich czasach nie spodobała się publiczności. Została ona dość mocno skrytykowana, gdzie teraz jest to chyba jeszcze jest lekturą szkolną i takim bardzo ważnym dziełem Jana Kochanowskiego, natomiast wtedy nie za bardzo przypadło do gustu. Mówiono, że za bardzo zachwiał Jan Kochanowski tą antyczną zasadą trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Też ciekawostka taka, tą całą reżyserią tegoż dramatu zajął się Wojciech Oczko. Wojciech Oczko jest pewnie znany trochę może bardziej w Warszawie, bo tam jest szpital jego imienia, bo to był lekarz rzeczywiście. Był to lekarz, który był tak naprawdę w Polsce prekursorem przeszczepów skóry. A oprócz tego miał też taką artystyczną duszę i właśnie wyreżyserował ten cały spektakl. Także tutaj rzeczywiście nam się stykają ciekawe osoby. Później po śmierci Krystyny Jan Zamoyski bardzo mocno przeżył, bo z nią był niezwykle zżyty i pisał w ogóle do niej w listach Moje najmilsze serce. Natomiast też myślał przyszłościowo, myślał o tym, że będzie chciał przekazać komuś ten ogromny majątek, i tutaj wszedł w całą historię Stefan Batory, król, któremu Jan Zamoyski pomógł w dostaniu korony. żony. Stefan Batory zaproponował, żeby kolejną żoną Jana Zamoyskiego była jego bratanica Gryzelda Batorówna właśnie. No i tutaj sam Jan Zamoyski skoligacił się właśnie z rodziną królewską. Natomiast tak naprawdę małżeństwem, które przyniosło tego długo wyczekiwanego syna i żoną, która przeżyła Jana Zamoyskiego, była Barbara Starnowskich-Zamojska, czwarta małżonka. No i właśnie to ona powiła Tomasza Zamoyskiego, tego długo wyczekiwanego, na którego Jan Zamoyski bardzo się starał, żeby on był świetnie wykształcony, żeby był przygotowany i żeby ukończył jego dzieło. I tak też się stało, bo Tomasz Zamoyski niejako, można powiedzieć, że był tym, który ukończył budowę miasta Zamościa. No ale to są te pierwsze panie, cztery małżonki Jana Zamoyskiego. Tak naprawdę w historii Zamościa jest bardzo wiele ciekawych wątków kobiecych właśnie. Tutaj można by było pewnie godzinami opowiadać, natomiast kontynuując tą tematykę rozpoczętą, czyli żon ordynatów zamojskich, no wiadomo, Jan Zamoyski był pierwszym ordynatem, to też na pewno ciekawą historię niesie ze sobą Jan Sobiepan Zamoyski, ciekawą żonę, znaną powszechnie tak naprawdę, bo żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego była Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien, słynna Marsieńka Sobieska, ale primo voto, czyli z pierwszego małżeństwa, Maria Kazimiera była zamojska. W ogóle cała historia, jak doszło do tego mariażu, jest niezwykle ciekawa, dlatego że Marsieńka w ogóle przybyła do Polski z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi, jako jej ulubiona dwórka, gdzieś tam w wieku około lat 4, natomiast po pewnym czasie królowa odesłała ją na kształcenie jeszcze jako taką dziewczynkę, a przyjechała jako, no w zasadzie podlotek, już prawie kobieta, bo jako 15-latka z powrotem do Polski. No i wtedy okazało się, że no, zachwyciła cały polski dwór, a przynajmniej jego męską część. No i niektórzy twierdzą, że też zawróciła trochę w głowie królowi Janowi Kazimierzowi, a okazało się, że królowa Ludwika była no niezwykle zazdrosna o swoją dwórkę, no i postanowiła się po prostu jej pozbyć. Jak się pozbyć? No, najlepiej wydać za mąż i najlepiej za kogoś znacznego, bo wtedy, ponieważ kasa królewska często świeciła pustkami, więc często para królewska robiła w ten sposób, że po prostu dwórki królowej, takie najbardziej zaufane, wydawano za znamienitych magnatów, no bo już wtedy trudniej się sprzeciwić królowi, jak masz jego żony, ukochaną przyjaciółkę za żonę. No i tutaj królowa postanowiła Marysię wydać właśnie za Jana Sobiepana Zamoyskiego. Zaletą Sobiepana Zamoyskiego było to, że no pewnie znajdował się w dziesiątce najbardziej pożądanych kawalerów w ówczesnej Polsce. Głównie z bogactwa może, aniżeli z przystojności, chociaż to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Ale drugą jego bardzo wielką zaletą było to, że on nie lubił Warszawy. I rzadko kiedy jeździł do Warszawy, wolał swoją ordynację zamojską, wolał Zamość. Stąd też pewnie poniekąd i przydomek Jan Sobiepan Zamojski, bo mówiono, że był Sobiepanem i nie uznał on nad sobą nikogo poza królem Polski. Jan Sobiepan Zamojski, tak jak Marysieńka, zachwycona nie była za bardzo, bo był Sobiepan od niej dwa razy starszy, to Sobiepan był bardzo zachwycony tym całym projektem, dlatego, że był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej, francuskich kobiet. No i nawet kiedyś podobno miał powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek się ożeni, to ma być to francuska. No i tutaj królowa trafiła idealnie. No tak jak mówiłam, Marysieńka przekonana do końca nie była, ale w sumie bardzo znaczącym argumentem były piękne suknie, futra i klejnoty, jakie otrzymała od sobie pana Zamoyskiego. No i do ślubu doszło. Początkowo obie strony się bardzo starały. Sobie pan specjalnie dla Marysieńki odprawił z Zamościa cały harem pań. Marysieńka specjalnie dla sobie pana nauczyła się pić wino. Marysieńka także czterokrotnie zaszła w ciążę. Niestety żadne z dzieci nie dożyło do wieku dorosłego, w zasadzie we wczesnym w dzieciństwie niestety umierały, a ten długo wyczekiwany dziedzic chłopczyk urodził się niestety martwy. I myślę, że to nie było, też nie odbiło się bez, musiało się odbić trochę na psychice Marysieńki. Też na pewno jakieś takie podejście sobie pana, który zaczął ją zaniedbywać w ogóle, więc no nie ma chyba nic gorszego niż młoda, piękna i puszczona kobieta i Marysieńka zaczęła szukać jakichś innych, nowych znajomości i odnowiła znajomość z Janem Sobieskim, którego poznała jeszcze dawno temu, gdzieś tam na dworze Ludwiki Marii Gonzagi właśnie. Zaczęli wymieniać między sobą listy i tak naprawdę my kojarzymy te listy, bo są podawane jako ten przykład pięknej epistolografii miłosnej XVII-wiecznej, ale tak naprawdę te pierwsze listy były takie bardziej przyjacielskie, bo Marysieńka tam pisała w tych listach do Sobieskiego: a słuchaj, czy nosisz szkaplerz, który ci podarowałam, a czy przeczytałeś książkę, którą ci pożyczyłam z biblioteki mojego męża, a czy nosisz ciepłe gacie, bo zima się zbliża i takie tam różne, ale z biegiem czasu ta więź pomiędzy nimi się zacieśniała, zaczęli pisać w ogóle szyfrem, zaczęli troszeczkę romansować, chociaż tutaj niektórzy historycy mówią, że Marysieńka mogła jako osoba bardzo bogobojna nigdy nie zdradzić, przynajmniej czynem sobie pana Zamoyskiego, bardziej może myślą, no ale tutaj już tego się nigdy nie dowiemy i w to wnikać chyba nie należy. W każdym razie w tych późniejszych listach już zaczynały pisać szyfrem. Marysieńka to na przykład jest Astrea, sobie jest Kiceladon, miłość to pomarańcze, a sobie pan Zamoyski to makrela albo fujara. Także no nie pozostawiała, słuchaj, nitki na Zamoyskim, na jego siostrze Gryzeldzie. Swoją drogą, a propos wątku kobiet, też niezwykle ciekawa kobieta, dlatego, że to była taka kobieta, która w pierwszej połowie XVII wieku potrafiła wymóc na swoim ojcu Tomaszu to, żeby ten pozwolił jej wybrać sobie męża. Tomasz się zgodził, powiedział, że dobrze, tylko wybierzesz z kandydatów, których ja ci przedstawię. I no tutaj kandydatów było całych dwóch. Zawsze to jakiś wybór. No ale jacy to byli kandydaci? No to była rzecz niesamowita, niesamowicie zamożni kandydaci i niesamowicie tacy wpływowi, bo z jednej strony był to książę Dominik Ostrowski-Zasławski, a z drugiej strony książę Jeremi Wiśniowiecki. Książę Dominik to był taki ubierający się po francusku, wiecznie czerwony i taki na twarzy, bo coś tam mu nie pasowało. Taki troszeczkę francuski piesek, natomiast Jarema dość wysoki jak na swoje czasy, bo miał tam chyba około 1,75 m wzrostu, a także jak w XVII wieku to całkiem dobry wynik. Ubierający się po polsku, jego największą wadą jako arystokraty, księcia w zasadzie, było to, że miał bardzo ciemną karnację. I to są ci dawni kronikarze, w dawnych kronikach często jest opisywane, że oni bardzo mocno konkurowali o rękę Gryzeldy, gdyż panna nie tyle była powabna urodą, ile ogromnym majątkiem, który miała odziedziczyć. I nawet jest taka anegdota, że książę Dominik przekupił pannę z frau Cymeru Gryzeldy, żeby ta obrzydziła jej księcia Jeremiego, ku któremu się ona bardziej skłaniała. I co panienka wymyśliła? Tuż przy porannej toalecie, gdzieś tam czesząc Gryzeldę, mówi do niej tak: pani, cóżeż tu patrzyła w tym księciu Jeremim, przecie on czarny, pijąc do tej czarnej, ciemnej karnacji. Gryzelda odwróciła się, uśmiechnęła do panienki i mówi: nie frasuj się, wać panna, nie poczerni mnie on. No i jak się można domyślić, wybrała właśnie Jeremiego Wiśniewieckiego. Wbrew pozorom było to niezwykle udane małżeństwo. Oni się bardzo nie lubili ze sobą rozstawać. Gryzelda wiecznie przez tego Jeremiego wpadała w tarapaty. Była to pojechała gdzieś tam do niego na dzikie pola, no to ją zaatakował jakiś czambuł tatarski, no ale uratowana. A to pojechali do Wiśniowca na pogrzeb Konstantego Wiśniewieckiego bodaj. Panowie, jak to zwykle na pogrzebach sarmackich, tak się popili, zaczęła się bójka, bijatyka i przez przypadek Gryzelda mało co nie cieli przez głowę szablą. Na szczęście w ostatniej chwili całą sytuację uratował biskup Jan Zamoyski, który po prostu cięcie sparował. Także no miała się kobieta z tym Jeremim. Niemniej jednak to też jest ciekawy aspekt tej całej historii, dlatego że Gryzelda jest matką jednego z polskich królów, Michała Koruta Wiśniewieckiego. Jest to jakoś mega dobrze oceniany król w historiografii polskiej. Nawet kiedyś został oceniony bodaj przez profesora Konopczyńskiego, który napisał, że no tak, Michał Korbut Wiśniewiecki znał 6 języków, ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Może po prostu nie trafił w odpowiednie czasy, bo takie mocno wojenne. Natomiast Gryzelda, kiedy Jerema zmarł, to zgodnie z tradycją odprowadziła jego ciało na Święty Krzyż, tam też został pochowany. Natomiast Gryzelda przyjechała do Zamościa. No i kiedy przyjechała do Zamościa, no to zaczęły się problemy z Marysieńką. No bo dwie kobiety w jednym pałacu, to się nie może udać, dokładnie. Tak jak początkowo one się całkiem tolerowały, tak niestety, kiedy zaczęły, próbowały obie rządzić, no to niestety się nie za bardzo lubiły. W związku z tym, wracając do tych listów, Marysieńka w listach Gryzelda określała mianem Bassetli albo Brytwanny. Także też nie zostawiała suchej nitki na Gryzeldzie. Natomiast w pewnym momencie Marysieńka, już ta sytuacja między sobie panem Marysieńką jest tak napięta i tak zła, że Marysieńka wyjeżdża do Warszawy i podobno stara się o to, żeby król pomógł jej w uzyskaniu unieważnienia małżeństwa. Jest to rok 1665 i taka trochę na poły legenda, na trochę na poły fakty mówią, że król wezwał ją na audiencję któregoś kwietniowego dnia, rzucił jej pod nogi list i powiedział: masz rozwodu, którego chciałaś. Okazało się, że w liście jest informacja o śmierci Jana sobie pana Zamoyskiego, który zmarł na początku kwietnia właśnie 1665 roku. I Marysieńka podobno nie wytrzyma roku żałoby. 5 tygodni później była żoną Sobieskiego. Był to cichy, tajny ślub, no ale jak to zwykle bywa z takimi historiami, informacja obiegła całą Rzeczypospolitą, no i trafiła między innymi do Zamościa. A tutaj z kolei nad grobem sobie pana pojawiła się Gryzelda, oczywiście jego siostra ukochana. I tak naprawdę mamy w tym momencie pewien problem, dlatego że zgodnie z tymi przepisami ordynacji zamojskiej, ordynacja może przechodzić tylko w linii męskiej. A Sobiepan Zamoyski nie miał syna, który by przeżył do wieku dorosłego. W związku z powyższym, zgodnie z tą konstytucją ordynacji, powinna ona przejść na młodszą linię Zamoyskich i takim przedstawicielem tej linii był Zdzisław Zamoyski, a kolejny w dziedziczeniu był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że tutaj macki po ordynację wyciągnęły 3 rody jeszcze dodatkowo. To sytuacja jest bardzo mocno zaplątana, więc ja może nie będę jakoś się w jakieś szczegóły mocne tutaj wdawać, natomiast zasadniczo był tu ród koniec polskich, ponieważ i Sobiepan Zamoyski i Gryzelda mieli jeszcze jedną siostrę Joannę, Barbarę, która wyszła za koniec polskiego i miała syna Stanisława. I Stanisław Koniec Polski stwierdził, że on by chętnie tą ordynację przejął. Gryzelda stwierdziła to samo i Marysieńka stwierdziła to samo. Ale tutaj mamy tak naprawdę to dziedziczenie po kądzieli, czyli w linii żeńskiej. Natomiast były to bardzo wpływowe i potężne rodzy w Polsce. I to doprowadziło do wielkiej wojny właśnie pomiędzy tak naprawdę tymi trzema kobietami w pewnym sensie. Natomiast to przewalało się bardzo długo. Natomiast koniec końców trochę dzięki temu, że Sobieski, który został już królem w 1674, odpuścił sprawę i się przyjaźnił z Marcinem Zamoyskim, stwierdził, że chyba lepiej dać tą ordynację i lepiej mieć takiego poplecznika za swoimi plecami, któremu też wesprze i rzeczywiście Marcin go wspierał, bo przecież Marcin Zamoyski z Sobieskim razem poszli na odsiecz Wiedniowi parę lat później. Gryzelda zmarła w 1672 roku, a więc jeszcze przed koronacją. Gryzelda zmarła 2 lata wcześniej, bo w 1672 roku. No i tam jeszcze przez jakiś czas się ta cała sprawa toczyła, natomiast ostatecznie Zamoyscy stali się właścicielami właśnie ordynacji. Marcin Zamoyski jako czwarty ordynat i tutaj tak naprawdę ta linia przetrwała już do wręcz czasów współczesnych nam.
2: Temat żon ordynatów zamojskich kończy nasz magazyn Zamojskiej Eski. Przypomnę, że dzisiaj mówiliśmy również o Henrym Orensteinie oraz wybraliśmy się na wycieczkę do Józefowa. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję, że towarzyszyliście mi podczas tego magazynu. Zachęcam do pozostania z Radiem Eska Zamość, a my słyszymy się w następnym magazynie. Trzymajcie się ciepło.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
3: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
4: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek, odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
7: I po reklamie.
8: Choćbym żył, jest.

0: Polska Zamość.
1: Reklama.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
1: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.